0: Co może być gorsze od bólu porażki? Chyba jedynie widok świętującego triumf nieprzyjaciela. Serdecznie witamy w audycji Pełnia Życia i zapraszamy do wysłuchania kolejnego, szóstego już wykładu z cyklu pod tytułem Co jeśli? Tym razem wspólnie z pastorem Chuckiem Swindolem zastanowimy się, co jeśli ktoś będzie cię kopał, gdy leżysz. Posłuchajmy.
1: Światowej sławy szwajcarski teolog Karl Barth wrócił kiedyś do domu po długiej podróży dookoła świata. W trakcie tej wyprawy nauczał ludzi zebranych w wielkich kamiennych katedrach, wykładał w ogromnych metropoliach, jak i małych, smaganych wiatrem kościółkach na wzgórzach, chatach pośrodku niczego, w niewielkich szkołach. Nauczał ludzi mówiących w innych językach, w miejscach o zupełnie odmiennej kulturze. Ale wreszcie wrócił do domu. A kiedy do niego wszedł, jego przyjaciel powitał go i z miejsca zapytał: Doktorze Barth, jak brzmiała najwspanialsza myśl, jaka pojawiła się w doktorskiej głowie w trakcie tej podróży? Barth odparł bez chwili zastanowienia. Najwspanialsza myśl, jaką miałem, brzmiała: Mój Jezus kocha mnie, jak słodka pewność ta, więc z Nim wesele się. To autentyczna, bardzo życiowa historia, dlatego tak ją uwielbiam. Bardzo możliwe, że Jezus jest dla ciebie jedynie historyczną postacią, która pojawiła się na ziemi, żyła, dała początek wielkiej religii, a potem umarła. A po nim przyszło, żyło i umarło wiele innych postaci, które również oddały życie za wzniosłe idee. Jest mimo wszystko jedna rzecz, która być może ci umyka. On nadal żyje. Po tym, jak zapłacił pełną i ostateczną karę za twoje i moje grzechy, został cudownie wskrzeszony, również jego ciało. Wiemy to i dlatego tak go kochamy. On postanowił, że zdobędzie nas dzięki swej nieograniczonej miłości. I możesz mi wierzyć, nigdy nie nastąpi dzień, nawet jeden, w którym On by cię nie kochał. Nigdy nie doświadczysz sytuacji, w której On oznajmi ci w taki czy inny sposób: to by było na tyle, jeżeli chodzi o moją miłość. Nie jesteś w stanie zrobić nic tak złego, by Jezus przestał cię miłować. Nie. On kocha cię tak bardzo, że oddał za ciebie życie. Jedynym, co stoi między tobą a Jezusem i Jego Ojcem, jest kwestia wiary. Kwestia tego, czy masz na tyle zaufania, by powierzyć Mu swoje życie doczesne i to wykraczające daleko poza doczesność. Ktoś kiedyś ujął to w bardzo zgrabny sposób. Tak naprawdę nie potrafimy żyć, dopóki nie nauczymy się umierać. Kiedy wiemy, jak umrzeć, wiemy też, jak żyć. Tego, jak żyć i jak umierać, uczymy się, kiedy zawierzymy Jezusowi Chrystusowi. Teraz, kiedy słuchasz moich słów wraz z innymi ludźmi, którzy już Mu zawierzyli, stoisz przed wspaniałą okazją, by również to zrobić. Jeżeli masz przy sobie Biblię, chciałbym, abyś odszukał w Starym Testamencie niezbyt znaną księgę. Chodzi mi o drugą księgę Samuela. Wielu ludzi w ogóle jej nie zna, a jest ona pełna naprawdę świetnych historii, których większość kręci się wokół życia Dawida, okresu jego panowania, upadku i tego, co nastąpiło później. Po tym, jak poniósł porażkę i został obalony, Dawid musiał jakoś poradzić sobie z bólem. Równocześnie, by uciec przed swoim synem, który robił wszystko, by przejąć po nim tron, musiał udać się w podróż. Wydarzenia, o których zaraz przeczytamy, miały miejsce niejako po drodze. Wszystko to bardzo mocno wiąże się z tematem naszego dzisiejszego wykładu. To jest, co jeśli ktoś będzie cię kopał, gdy leżysz? Zaczniemy czytać od 5 wersetu 16 rozdziału 2 księgi Samuela. Kiedy król Dawid dotarł do Bachurim, wyszedł ze wsi niejaki Szimei, syn Gery, pochodzący z plemienia i rodu Saula, i zaczął mu złorzeczyć. Obrzucał też kamieniami Dawida i wszystkich jego ministrów, pomimo że wielka rzesza i żołnierze maszerowali po prawej i lewej stronie króla. A złorzecząc, Szymei tak wykrzykiwał: precz, precz, morderco i nikczemniku! Pan dokonał na tobie pomsty za krew rodziny Saula, w miejsce którego zostałeś królem. Dlatego teraz Pan oddał królestwo w ręce Absaloma, twojego syna. Spotkało cię to nieszczęście, gdyż jesteś mordercą. Wtedy Abiszaj, syn Seruji, odezwał się do króla: czemu ten zdechły pies ma złorzeczyć królowi, memu panu? Pozwól, że pójdę i odetnę mu głowę. Król jednak odpowiedział: synowie Seruji, czemu mieszacie się do tego? Jeśli on złorzeczy, dlatego że pan kazał mu złorzeczyć Dawidowi, któż więc może mu z tego powodu czynić wyrzuty? Potem Dawid powiedział do Abiszaja i swoich sług: jeżeli mój rodzony syn nastaje na moje życie, to cóż dziwnego w zachowaniu tego Beniaminity? Zostawcie go w spokoju. Niech złorzeczy, skoro pan mu to nakazał. Może jeszcze pan wejrzy na moją biedę i przemieni te dzisiejsze złorzeczenie w błogosławieństwo. Podczas gdy Dawid i jego towarzysze szli drogą, Szymej szedł zboczem góry obok nich. Cały czas złorzeczył i rzucał w ich stronę kamieniami i prochem. W ten sposób król i towarzyszący mu ludzie dotarli nad Jordan. Tam odpoczęli, ponieważ byli bardzo zmęczeni.
2: Wysłuchaliśmy tekstu biblijnego z 16 rozdziału 2 księgi Samuela. A teraz już pierwsza część wykładu zatytułowanego „Co jeśli ktoś będzie cię kopał, gdy leżysz?”. Czyta Zygmunt Karel.
1: Wszyscy dostaliśmy kulkę. Tak autorka prezydenckich przemówień Peggy Newman ujęła to w jednym ze swoich artykułów. Chciała przez to powiedzieć, że każdy z nas został w jakiś sposób zraniony. Wszyscy wiemy, jak to jest, kiedy ktoś mówi lub robi coś, co głęboko nas dotyka i rani. Czasem powoduje to ból tak dotkliwy, że nie mamy pewności, czy jesteśmy w stanie to wytrzymać. Kiedy indziej dochodzimy do wniosku, że jesteśmy w stanie przejść nad nim do porządku dziennego. Wystarczy, że zlokalizujemy jego źródło i możemy iść dalej. Czasem z kolei jest tak, że zostajemy zranieni w paskudny, okrutny sposób. Nie zostaliśmy tylko postrzeleni, dostaliśmy, jak to się mówi, nóż w plecy. Są też te okrutne sytuacje, gdy kogoś cieszy nasz narastający ból. Zachowuje się jak jakiś zdegenerowany, bezrefleksyjny kibol, który raduje się za każdym razem, gdy ktoś na boisku doznaje kontuzji. Może ktoś ze słuchaczy kojarzy Ricka i Kay Warrenów. Rick jest pastorem kościoła Saddleback w południowej Kalifornii. To zgodne małżeństwo przeszło prawdziwy horror, jakim było samobójstwo ich 27-letniego syna. Ów młody człowiek przez wiele lat zmagał się z ogromnym cierpieniem i nie potrafił znaleźć nic, co by mu ulżyło. Żadna terapia nie była skuteczna. Jego ojciec Rick, z racji wielu książek, które napisał, i fantastycznej posługi, jaką pełni, znany jest na całym świecie. Co za tym idzie, ma również wrogów. Nigdy o tym nie zapominaj. Im bardziej ktoś jest znany, tym więcej jest ludzi, którzy z niejasnych powodów spoglądają na niego z nienawiścią. Przechodząc przez ten okropny, niezwykle ciężki okres, w szczytowym momencie swojego cierpienia Rick wypuścił tweeta o takiej treści: rozpacz to paskudna rzecz. Rozpaczanie, gdy jest się osobą publiczną, jeszcze paskudniejsza. Przeżywanie rozpaczy, kiedy hejterzy celebrują twój ból, najpaskudniejsza. Może ten rodzaj bólu jest ci znany, może różni się jakimiś szczegółami, ale dobrze wiesz, jak to jest być kopanym, kiedy samemu leży się na dnie. Czy to, że leży się na łopatkach, nie jest wystarczająco trudne? Czy ktoś musi jeszcze do tego dokładać swoje kopniaki? To naprawdę najgorsza z możliwych sytuacji. No, może nie zupełnie najgorsza. Jeszcze gorzej jest wtedy, gdy sam jesteś odpowiedzialny za ból, którego doświadczasz. Pomyśl o tym. Nie tylko cierpisz, ale w dodatku masz poczucie, że sam jesteś sobie winny. Do tego dochodzi poczucie winy i wstydu za błędy, które popełniłeś. Frederick Meyer, nieżyjący już brytyjski pastor, ujął to chyba najcelniej. Największą goryczą jest właśnie ta świadomość, że całe cierpienie, którego doświadczasz, wcale nie musiało się wydarzyć. Że wszystko to jest wynikiem błędów i niekonsekwencji. Że zbiera się żniwo własnego siewu. Że sępa, który pożera nas żywcem, wyhodowaliśmy sobie sami. O nie, cóż to za ból. Skoro już o tym mowa, powinniśmy wrócić do Dawida. Gdybyś sięgnął do 12 rozdziału drugiej księgi Samuela, mógłbyś przeczytać o tym, jak prorok Natan przywołał do porządku Dawida. Co musiał mu wygarnąć? Właściwie wszystko. W tamtym okresie Dawid miał do zatuszowania mnóstwo spraw i robił to, można powiedzieć, na ogromną skalę. Wszystko zaczęło się od tego pamiętnego momentu, w którym Dawid wyszedł na spacer po tarasie swego pałacu i zauważył kąpiącą się Batrzebę. Pozwolił, by górę wzięło pożądanie i zachował się skrajnie bezmyślnie. Zapytał, kim jest ta kobieta, bo nie miał nawet świadomości tego, że jest jego sąsiadką. Jej imię nie miało jednak wtedy jakiegokolwiek znaczenia. Służący Dawida powiedział mu: oto żona Uriasza Chetyty. Król zaś wysłał go po Batrzebę. Uwiódł ją i zaciągnął do łóżka, by z nią współżyć. Samo cudzołóstwo jest wystarczająco paskudną sprawą, ale było jeszcze gorzej. Batrzeba zaszła w ciążę. Dawid był w nie lada tarapatach. Nie tylko złamał prawa Boże i postąpił wbrew swojemu sumieniu. Okazało się, że przy tym wszystkim spłodził dziecko. Jednak zamiast otworzyć swe serce, wyznać, co uczynił, okazać skruchę, prosić ludzi o wybaczenie, a męża Batrzeby o wyrozumiałość, ściągnął Uriasza z pola walki, by go przechytrzyć. Mogłoby się wydawać, że zależało mu na tym, by dać chwilę wytchnienia i przyjemności swojemu oddanemu żołnierzowi, ale wcale tak nie było. Dawid chciał, by Uriasz współżył ze swoją żoną, tak by można było uznać, że to jego dziecko. Chetyta o niczym nie wiedział. Był jednak na tyle lojalnym żołnierzem, że w akcie solidarności z tymi, którzy zostali na polu walki, spał na korytarzu pałacu Dawida. Uważał, że nie zasługuje na luksus dzielenia łoża z żoną, gdy jego żołnierze cierpią niewygody. Następnego wieczora Dawid upił go i namawiał, by ten spędził noc z Batrzebą, lecz Uriasz się nie ugiął. W końcu Dawid napisał list z rozkazem, który brzmiał: postawcie Uriasza na pierwszej linii, tam gdzie toczą się najostrzejsze walki. Wręczył list Uriaszowi z poleceniem, by przekazał go swemu dowódcy. Czy widzisz, jak wielkie zaufanie Dawid musiał mieć do Chetyty? Uriasz nie przeczytał rozkazu i zgodnie z poleceniem przekazał go głównodowodzącemu. Możemy się zastanawiać, czy Joab, który dowodził wojskami, nie wiedział, co się święci, bo też od kiedy to król wystawia w pierwszym szeregu swoich najlepszych wojowników? Przecież to najniebezpieczniejsze z miejsc. Nie potrzeba było wiele czasu, by filistyńska włócznia przeszyła ciało Uriasza, pozbawiając go życia. Dawid pogrążył się w udawanej żałobie. Batrzeba zaś szczerze opłakiwała męża. Niedługo później w pośpiechu urządzono wesele i Batrzeba oficjalnie została małżonką Dawida. Wszystko po to, by usprawiedliwić jej ciążę. Wszystkie te działania były oczywiście przykrywką, która pozwoliła utrzymać pozory prawości przez kilka następnych miesięcy. Pamiętajmy, że sprawa dotyczyła najsłynniejszego, najpopularniejszego człowieka w narodzie. Życie toczyło się dalej, a Dawid wciąż sprawował królewską władzę. Rządził krajem niezbyt dobrze, ale utrzymywał się na tronie, aż do momentu, w którym do jego drzwi zapukał Natan. Król wpuścił go, nie wiedząc, co prorok miał mu do przekazania. Ten zaś obmyślił fantastyczny plan i opowiedział władcy historię, która wzbudziła bardzo żywe emocje. Sprawiła, że Dawid chciał natychmiast zająć się przedstawionym problemem, nie wiedząc, że historia dotyczy jego samego. Dopiero na samym końcu Natan oznajmił: to ty jesteś winien. W twojej rodzinie już zawsze będzie szerzyć się przemoc. Dawid był zdruzgotany i powiedział, co może pamiętasz z poprzedniego wykładu: zgrzeszyłem, bardzo zgrzeszyłem. Natan zapewnił go, że grzech został wybaczony, co jednak nie znaczy, że uniknie konsekwencji. Bo też, czy w ogóle da się ich uniknąć? Czytanie listy tych konsekwencji sprawia, że serce się kraje. Nie minęło wiele czasu, nim jeden z synów Dawida, Amnon, zapragnął posiąść Tamar, która była jego przyrodnią siostrą. Amnon uknął spisek, by ściągnąć ją do swojej sypialni i tam ją zgwałcił. Absalom, brat Tamar, a syn Dawida, usłyszawszy o tym postępku, oczekiwał, że jego ojciec zareaguje i wymierzy karę winnemu. Jednak król Dawid nie wyciągnął wobec Amnona żadnych konsekwencji. Poczucie winy za własne grzechy było dla niego tak dużym obciążeniem, że nie miał siły zmierzyć się z niegodziwymi występkami Amnona. Jak widzisz, stał się również kiepskim ojcem. Był może dobrym królem, jednak nie sprawdzał się jako ojciec. Zaś Absalom był wściekły, że jego siostry Tamar nie uchroniono przed tym strasznym wydarzeniem. Dlatego też znienawidził swego ojca, zwrócił się przeciwko niemu i wzniecił bunt, który miał na celu obalenie jego rządów. Pamiętajmy również o wszystkim innym, co się wówczas wydarzyło. Batrzeba była w ciąży, Dawid zmagał się z ogromnym poczuciem winy. Doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak haniebne było jego postępowanie. Wiedział też, że cała ta sytuacja z Amnonem wymknęła mu się spod kontroli. Aha, jeszcze nie powiedziałem, jaki miała finał. Otóż Absalom zamordował Amnona. Był zatem gwałt, potem morderstwo. Później zaś Absalom w podstępny, zwodniczy sposób zaczął przeciągać ludzi na swoją stronę. W końcu Dawid musiał abdykować, by w ogóle ujść z życiem. Uciekł w góry niemal boso, zostawiając wszystko za sobą. To scena, której namalowania nie podjęło się dotąd zbyt wielu artystów. Dawid został upokorzony, złamany, znalazł się na dnie, na samiutkim dnie. Na początku 16 rozdziału drugiej księgi Samuela odnajdujemy go niedaleko wioski o nazwie Bachurim. Zatrzymam się tutaj na chwilę, bo jestem pewien, że niektórzy ze słuchaczy zadają sobie teraz pytanie. Dawidowi zostało przecież wybaczone, czyż nie? Zgadza się, całkowicie wybaczone. Ale czy to znaczy, że wszystkie problemy zostały raptem rozwiązane? Że nagle wszystko było w porządku? Oczywiście, że nie. Niektóre grzechy niosą za sobą konsekwencje i to pomimo tego, że każdy grzech został nam odpuszczony. Te konsekwencje potrafią być niezwykle gorzkie, ciężkie, nierzadko bolesne. W momentach takich jak następujący, Dawid musiał raz za razem wracać myślami do czynów, których się dopuścił. Posłuchaj 5 wersetu 16 rozdziału. Kiedy król Dawid dotarł do Bachurim, wyszedł ze wsi niejaki Szimej i zaczął mu złorzeczyć. W Teksasie powiedzielibyśmy po prostu, że facet wylazł przed dom i zbluzgał Dawida. Gardził nim. Dlaczego? Ponieważ ów Szimej żył w fałszywym przekonaniu, że to Dawid obalił rządy Saula, by przejąć władzę. Myślał, że Dawid był winny zamordowania wojowników i świty Saula. Nie zdawał sobie sprawy z tego, iż ten, którego posądzał o morderstwa, zrezygnował z odwetu na Saulu, mimo że on w sposób haniebny potraktował Dawida. A był przecież czas, gdy Dawid mógł po prostu pozbawić Saula życia. Jedyne, czego się dopuścił, to odcięcie rąbka jego płaszcza, a nawet to sprawiło, że miał wyrzuty sumienia, dlatego też przyznał się Saulowi do swojego czynu. Królowi to zaimponowało. Dawid nigdy nie był wrogiem króla Saula, nigdy. Jednak w opinii tego człowieka, Szimejego, było zupełnie inaczej. Był on synem Gery, pochodził z tego samego klanu, co rodzina Saula. Swoją drogą ogromnie podoba mi się, jak Alexander White opisał Szimejego. Nazwał go gadziną z królewskiego dworu Saula. Myślę, że to adekwatne określenie tej postaci. Wiesz, co robią takie gadziny? Walczą i gryzą. Właśnie mamy przed sobą scenę, w której robi on obie te rzeczy. Werset 6. Obrzucał też kamieniami Dawida i wszystkich jego ministrów, a złorzecząc, Szimej tak wykrzykiwał: precz, precz, morderco i nikczemniku. Swoją drogą, Pismo Święte jest natchnione, dlatego też nie znajdziemy w nim żadnych przekleństw. Możesz je sobie dodać w myślach. Szimej bowiem na pewno rzucał mięsem. Oj, rzucał i rzucał, ciskając przy tym kamieniami i piachem. Stał na wzgórzu i krzyczał: precz, precz, morderco i nikczemniku. Pan dokonał na tobie pomsty za krew rodziny Saula, w miejsce którego zostałeś królem. Dlatego teraz Pan oddał królestwo w ręce Absaloma, twojego syna. Spotkało cię to nieszczęście, gdyż jesteś mordercą. Eugene Peterson w The Message oddał te słowa w sposób jeszcze bardziej obrazowy. Obyś zdechł, rzeźniku jeden, diable wcielony. Bóg dobrze ci odpłacił za cały smród, któregoś narobił. Spójrz na siebie, jesteś skończony. Krzyżyk na drogę, żałosny staruchu. Cóż za obraźliwy język. Dawid i tak musiał żyć z bolesną świadomością wszystkich grzechów, które popełnił w niedalekiej przeszłości, a Szimej jeszcze ciskał w niego kamieniami. To naprawdę paskudny atak. Zresztą część z tych zarzutów jest po prostu nieprawdą. Dawid nie ponosił winy za rozlew krwi klanu Saula. Nie ukradł też jego korony. To Bóg włożył koronę Saula na głowę Dawida. W żaden sposób nie namaścił natomiast Absaloma. Absalom ruszył po tron nie z woli Bożej, a z powodu nienawiści do ojca. Ale widzisz, kiedy bierze się na kimś odwet, kiedy jest się takim Szimeim, wszystkie fakty zaczynają się mieszać. Prawda przestaje mieć znaczenie. Jedynym, co się liczy, jest to, by uczynić życie tego, kogo się nienawidzi, naprawdę nieznośnym. Szimej po prostu wyrzuca z siebie wszystko, co leżało mu na wątrobie.
2: W audycji Pełnia Życia wysłuchaliśmy pierwszej części wykładu Co, jeśli ktoś będzie cię kopał, gdy leżysz, który wypełni jeszcze dwie nasze najbliższe audycje. Jeśli jesteś zainteresowany samodzielnym pogłębianiem wiedzy biblijnej i szukasz pomocy w osobistej lekturze Słowa Bożego lub w studiowaniu Biblii we wspólnocie, to pragniemy polecić twojej uwadze konspekty, czyli studium biblijne pomocne dla głębszego zrozumienia treści prezentowanych w wykładach pastora Chucka Swindola z cyklu zatytułowanego Co jeśli? Są one dostępne w zakładce Słuchaj, konspekty audycji. Zachęcamy, skontaktuj się z nami dzwoniąc na bezpłatny numer 800-444-101 lub pisząc wiadomość na adres mailowy kontakt@iflpolska.pl. Z przyjemnością pomożemy ci zrobić pierwszy krok w samodzielnym biblijnym myśleniu. Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej www.iflpolska.pl. Serdecznie zapraszamy. Dziś to już wszystko. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i zapraszam na kolejne spotkanie z doktorem Chuckiem Swindolem w audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.